neklepej, pojď rovnou dál. Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Co to je? Co to je?